0: Bol daň ho
1: bavme. Parvali všetci po nadie.
0: Bane.
1: Kastrali srane ti ba po letru a išli.
2: Bola pohľa.
1: Zari.
0: Na to. Nechaj
1: sklazu. Vy.
0: Bavme.
3: Sam na to je my deal, man.
1: Bola